nke abụọ gene mbakije enugwu ukwu enugwu kachanụ ụmụnụ ekene m unu njikọ ka ekene m unu Anambra ekene m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu Naijiria ka mma.